0: ingane zayenza ayihlokolosa nababa yesa wena umsolusa ingane zayenza
1: ayihlokolosa sokolosa ayihlokolosa sokolosa ayihlokolosa sokolosa ingane zayenza.